0: MDR Sachsen, Srpski rozhlas. Sport.
1: Srpski Supercup, motocross v Brezovce, celenie jednatkowe delnych sušecach a ci przyjotowanske koparske ry. To je športopokivowy przelat za dżęca a jutce. Nieuszedne koparske ubydżowanie oczekuje dżęca przyladowario a też daleko przez 100 koparków a kopariów w delnych sušecach. Potom przebedzie so tam 12 raz celenie jednatkow na dwoje wulke rota. Kwartet sudników zawizda turnier przy południu jenej. Koparske testowe ry, dżęca dwiemaj raja w Drewnicy, niemsce gróz Drebnic, tamniše prynjemustwo a cyłk z Radworia. W samstnym czasu testuja niemsko pazličenio doma przeczuło cyłki z bliske zweho Komorowa. Niedzielu przewedzie sobie Nebelčica Srpski Supercup, lica z koparskimi mustwami, sportowie jednotki Kruščice, sportowe towarstwa Radwo a sportowie jednotki Nebelčice. Motorsportowe towarstwo Offroad Rookies zariaduje a uotuje dżęca we wobłoku Neptunowego swiedzenia w Brezovce niemsce Halbendorf, tak mianowany piaty runianski motocross po Šťarnišću. W ubydżowania przewedu sobie nowy modusu 1:1, a to na podobny maj czaromaj. We ubydżowanskim planie steja za dopodnia dziecacy ubydżowania, przy podniu trabi cross a po podniu biei profiów, hobbyowych jezdżerów a seniorów.

Monika, czyli dobrytka. Tam je u mnie Monika. Mój Boże, ta so zakopnie. Szitko piwak jedna C. Majka z boka miru bierę, a buldo sycie wroto bierę. Czarna dama zawizda, jedna ta je płaciwa.

0: Schirali, c'è sedere Schirali.
1: Jednatka
0: wywastoczka, przeklepana Monika, przeklepana Monika.

Festivalowa sezona je już no dawno zajena, a runie wotmiewa sa najsławniejszy elektroniczny festiwal sveta, belgijski, Tomorrowland, ale o tym nie tylko noch zu rzeczeć, ale o festiwalu niedaleko Lipska, gdyż je, a bie wiele lit też palasar, bo w oblubowany Highfeet Festival. Od 10. do 16. augusta so leca wotmiewa przy Sztormtalskim jezoru, kajś przeco, ale leca tutaj formie najpryd raz poslednji kruč. Po 28 letach so przewysokich kosztów dla dale wjezdź nie budże. Zaredowario praja, so su po koronakrize koszty za personal, material a energiu wo niedzie 5-40% stupali. Płacizny za tikety paralelnie k tomu zwyszyć oni noch cedza. Ale raczo o nowym koncepcie przemysłować. Kletu pak na każdy pad Highfield Festival nie budzie. Tu już sztuj z was je leca jeszcze raz podla, niech prawie użyje, a prawie uła swieci. Ale dżęca możecie też w serbskim kraju swiecić, gdzie do a kak wam nie dom przeradzu. Najpierw pak słyszymy Michała Cyrza, 8 minut, no, po naposledmich serbskim rozwosu.

Jednak ludzie cienu siebie widzimy, mogę cudzych w obliczu. Pytam kupu, pytam skoł, ja złoczy, tupy blak, nocy nasze taka znak. Hoku tu kosiedla dnia, moja skromna postawa. Bo swe czasy kradnu się i wało dnie se poiba. Ale wujki strachu moc, nie trasimy ani noc. Bożna mysl na tebie, jasne zapatrz mój nie.

pomyśleć, usiłować, czym na ciesa nie porać. Krok za krokom dalej sać, pójdź mi nigdy pozostać. Przecież twoje hesło wie, lubę, a ty śrubę nul. Dymę stajne pozbudziłeś, hamy, bo on to se ty. Dysto wódź się za ty piuto, dymę spas, lew wódź się nie szakesz. Pokój się pokaż, ty mi lubisz, jutrze dobudziesz. Aj dobry bakanale, z tym ty są moja, to ja wiem. I dusi na to czapota, zyma, niech se nawala.

rozumieć, rozumieć. To mój switch, to mój speech. Przez tu noc, nocy moc. Zasakle przed stale moc. To je czwójka w usutaj. Tu już lubym stajnie ruku daj. Nich tu w obstacznem, że sam. Nasz świetny kraj, nie świetaraj. Na ty biepak muszę twarzyć. Ty mi też w śmiatku darisz. Wszystko, coś mi pokaza. Hajsz tu je moja zebiera. We'll be right back.

0: saj polni dzieci z Bužice steso čara podavoj na dodomdy, do Pruzinsko-Liva Serbsko-Šulsko-Tohostva do vodu Hendrichec, abo kajš dzieci praja do Zajfe. Niekotry dzieci miachu došu a nakrybetnik sobu druhe wulke kofry na rulkach. A što da mače šitko sobu w kofre?
1: Also na kýžu patraste, kubenske vice, Schrie hinasche, a zabavne Witze, also Ruhe oder Tag.
2: Draste, Zwutzkosche oder so, Kupanske Draste, Haarbonsche, Zwunschakremark.
1: Ojo, Jan Wiki saugt dich geschwitzt. Weil, denk ich, Lebach, da ja schätze ja noch Schien saug.
0: Hei, atun saug wo doma, schak justo welle mechschi asche kusk sa doma wonja, düsso tschistuska. Abo matche samo nikajke plinschatko sobu?
1: Nie, ja nie znam żadne plinczatko słowo. Ja żadne nie trawę.
0: Prima, czym lepiej. Za niebyście niczo ważne zabyli, dała się za prozińskie liwo w wodu w Hendrichecach, gdyż wiezał pakowansku liścinu. Aż tutaj wam doma pomał szitko do kofra spakować. Mama, papa, abo czynicie tak niszto najradszo sami.
3: Ja, moja mać, ona ja prawa szła do minut, ale ja sam tego sam czynił.
2: Ja sama.
4: Ja przecież z moją mamą mój kofer pakuję.
0: A znano znajecie też genialne triki, jak możecie optymalne miejsce używać. Jeden na przykład je, nohajce do trzyju stykać, tak macie za so wiace miejsce w kofre. Duda zapoczynacie najlepiej pakować.
5: A to ja byłem tak sym wieczar, że jęcie przed tym zapoczną do verpakować. To je lepe, dokiš, tiš bude našat ranočinu, bude bo tak zajegaš možno stanč, abo on to tisa stres je. To je da lepe večer, abo jenčin do toho, abo tak zajegaš možno, dobo pakvač.
0: Haj, dere planovane, mače da tiš pakovanski sistem. Šako nohci so na koncu na kofo sednič dobič, zo so suva začni.
5: Variirovač, tiš im veniga kakite vetroje, musst dich nach sortieren. Schnappschwein, dich gut dichtig geute, du traste Horeca, dich gut jahres wunschne, du traste Delika.
0: No, wohl Gott ne, nas wunschne Werdro schack so sauische Schietze, we posni nach Nadjeetsche, an Nadjo so hische, we wode wo Hendrich jetzt sag Wesselitsche.
2: Nat und Chas ist Pschetschelami, ha denate dödom dir.
1: Nat Sport oder Aktivitäte. Na mal Pschetschelki, Na te kubara, also du geschmissetztes Demi Wille cool wird sich nicht mehr heim.
0: Cool. Wonischak, so sauische Runde tak jara na was wärsela. Dundak was na kuhische Baltras wopita, a je tschipne, sto schitko doživitsche.

Dołoż we wiacorych dzielach Europy lesne wojnie zakadzeja, jest oczera tež norwegskie paliwo, ale nic les, respektivnie nic primarnie, w Drammen, to je pola Oslova, bu wiaca hač 100 bydlenio zničenych. Wojn by čera popołdniu wiaca bydlenskim tvarinju wuderio, a pożišo tež potom les zapali. Wiacory sta ludzi zubieše s tym swoje doma, mnohich dalších wobydlerio su profilaktisce tež evakuirovali. Wo zubienych, abo zranienych, respektivnie morwych, najprede raz nierečachu, jeničce wojniowy wobornik Solo Kozrani, kajž policia zdzieli. Anč do večera bych ju mnohé hašenské moce a tež viacore hašenské helikoptere zasadžene. Tuž vojne, švene hač lesa, abo tež domských, raja tež tute lečo mezinárodnoch pojezdčach rolu.

Festivalowa sezona ježno dawno zajena a hunja odmiewa so najsławniejszy elektroniski festival sveta belgijski Tomorrowland. Ale o tym nietko nochco rzeczeć, ale o festivalu niedaloko Lipska, kiż je a bier wiele lec też pola Sarbu w oblubowany Highfield Festival. Od 13. do 16. augusta so leca odmiewa przy Sztormtalskim jezoru, kajż przeco, ale leca w tutej formie najprzedaż raz posledni krucz. Po 28 letach, so przy wysokich kosztów dla, dalej wiesz nie będzie. Zaradowario praja, so su po koronakrize koszty za personal, materiał a energię, w niedzie 45% stupali. Płacizny za tykety, paralelnie k tomu zwyszyć, pak oni noch cedzia, ale raczo w nowym koncepcie uradzować. Kletu pak na każdy pad Highfield Festival nie będzie. Tu iż sztuizwaś, was je leca jeszcze raz podla, niech prawie użije, a prawie was sveči. Ale dżęca możecie też serbskim kraju svečić, dże dukak wam nedom przeradzu.

0: Ważne słowo.
1: Magenca Weronika Bulankowa z Pančic-Kukowa.
2: Dobre ranje, lubi przyposłuchario. Vo lubości a przezjednosti mez ludami po całym świecie so wiele rzeczy. A tola knieži mez mocnymi politikariami wójna, hida, zwada, rozkora a nieprzezjedność. Nie bych runie ci nam z przykładom być dobili. Prawu, miesobnu lubość a sprawność pozdaczu nie znaja. Bo na stole wszech lubuje. Kóždy człowiek, kiž dobro dári, převinje núzu a zvobies na moce. A tuň, kiž lubuje, so všedne s Bohom ve modlitve zetkava. Čakujme so Bohu, so nás ve lubošti zjednoča. Nechtež všech mocných politikáriov na celém svieče pohonia, po Božím příkazu živi byč a vojny zakončič.
1: To je Veronika Bulankova s nabožným slovom na roku franskej vikárie. S tým je 4 menšiny do 9.

Mi zostanie vam predstavić pokive za tutun konc tydzenia. Słyszeca w przeprosza konc tydzenia na wiasny swój dzień. Czeraz uzrejemi za młodych a starych skupinu fantazji zapoczęli dżęca dżedale, przypomnę jednej z celeniom jednatku, potom cioch ze zromanym kowypiczom, a od wieczora dżesaczych smiecie so znowa na rejach ucechnować. Juce też jeszcze nie, mimo juce je dżęca słyby, po rańczym piwie przewedzie so jednaczych ubydżowanie za dzieci, a potom cioch je wulki svedenski program planowany, a večer je public viewing finala svetovog mistrovstva kopajnce planovane za kopšak je večer dževečih. Zarodova noc vys činjete sa svečko prosu vas dženca na romantisku noc do kloštorske zarode, kloštra Marijine Vjezde, večer sedmih tam so durje votorea, nimo osobitych obrazów a scenu ze svečko inscenirovatnych. Dožvíče tež hudžbu, mezu im słyšíče duo Helenu a Jana. A kuzvaria môžete sebi obladať tež. Jo, sú přeprosili a užičanskú rapsodiu, ona tam zahrijuje. Na kulturnej zároče Sárbskoho ľudova ansambla ústupí dženca večer na po 8. Spievaka Milena Vočoriec. A Drieždance Serbia vo sebe tiež moži sú na mačorno-riečnú Božom šu júce popuňu 4 přeprošení na cirkvie Sviatého Antonia na Plynovskej Džesač. Přizamknie so biesada ze svačinu. A za jezbu s Radvorským Šmitec-Švarcec vo zedvonistvom pod hesvom Vira Zetka Hučbu, kde bude od pondele do štvortka 10. do 13. augusta do Erfurta sú ešte miestna svobodné, miestu im doživia v občenice tiež musical Jesus Christ Superstar. Tak daleko, Niko Trepokive.